0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje radio Hamilton. Piękna niedziela, słoneczko, wreszcie chyba mamy wiosnę i wreszcie niedługo będziemy mieli naprawdę lato i będziemy mogli tak chodzić w krótkich rękawkach, krótkich spodenkach, pojechać sobie nad jezioro, wylegiwać się na piasku i w ogóle będzie przyjemnie bardzo. Ale mam nadzieję, że niektórzy z Państwa usiądą do radioodbiornika i posłuchają naszej audycji, albo też wejdą w internet na stronę CFMU i tam sobie mogą odtworzyć audycję, nasze audycje w dowolnym czasie i w dowolnych okolicznościach. Nie wiem, czy się przedstawiłem, ja się nazywam Jan Wichrowski i robimy tę audycję wspólnie z Jolą Ostrowską, która w tej chwili nie uczestniczy w audycjach, bo zajmuje się wnuczkiem. Proszę Państwa, dzisiaj postanowiłem, że posłuchamy piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, bowiem w historii polskiej muzyki niewiele jest zespołów, które przez ponad trzy dekady potrafiły zachować artystyczną niezależność, a jednocześnie zdobyć szeroką publiczność. Do tego właśnie wyjątkowego grona należy zespół Raz, Dwa, Trzy, a jego sercem i duszą pozostaje Adam Nowak, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, ale też korzysta z tekstów innych. I dzisiaj zaprezentujemy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy z Adamem Nowakiem, który wykonuje piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej. I myślę, że upłynie Państwu miło czas właśnie słuchając tych innych troszkę wykonań, niż do tego się przyzwyczailiśmy. Ale zanim posłuchamy koncertu Raz, Dwa, Trzy z piosenkami Agnieszki Osieckiej, posłuchajmy wspomnień Krzysztofa Zanussiego o Witoldzie Leszczyńskim, reżyserze zapomnianym nieco, a przecież wyreżyserował chyba jedno z największych arcydzieł światowego kina, film Żywot Mateusza z Franciszkiem Pieczką w roli głównej. Posłuchajmy.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Witold Leszczyński. Z czasów moich studiów w filmówce, czyli w Łodzi, z bardzo taką wyraźną, wyrazistą postacią był Witek Leszczyński. Człowiek bardzo osobny, taki nie mający takich jawnych podobieństw z wykształcenia. Inżynier, człowiek myślący bardzo tak, jakby to powiedzieć, rygorystycznie, ściśle. I takie były jego etiudy, które robił w szkole. One zawsze nam imponowały no niesłychaną taką sprawnością. One były bardzo wyważone, one były idealnie zmontowane, one były zorientowane no na to, co nas wszystkich fascynowało. Tam bardzo często występowała pani Frykowska, najpiękniejsza kobieta wtedy na tym, w tym kręgu towarzyskim szkoły łódzkiej. No i świetna znajomość muzyki, tak, miał jakieś cudowne urządzenia odtwarzające i rzeczywiście słuchał tej muzyki bardzo głęboko. Był wtedy zaprzyjaźniony z Ireną Kamieńską, późniejszą wielką dokumentalistką. No stanowili wtedy taką no też zadziwiająco ładną parę. No ale Witkowi zdarzyło się w życiu takie osobliwe nieszczęście, jakim był genialny debiut. On przeprowadził rzecz niebywałą, bo zdołał zdobyć zgodę na to, żeby zrobić film debiutancki oparty na prozie skandynawskiej, a więc niezwiązany z Polską zupełnie, oczywiście przeniesiony w polskie warunki, Żywot Mateusza z Pieczką i Milewską. Film niezwykle estetycznie wyszukany, no niezwykle piękny i to do dziś dnia w ogóle nie zestarzał się w najmniejszym stopniu, ale też bardzo taki formalny, bardzo przywiązany do takiej bardzo rygorystycznej symetrii, no sfotografowany niezwykle. I to wszystko miało być rozpoznane na festiwalu w Cannes, gdzie się zakwalifikował. i gdzie wydawało się, że mu musi zrobić jakieś wielkie wrażenie. Tymczasem ten festiwal został zerwany przez kolegów z Nowej Fali, kiedy Truffaut, kiedy Godard zawiśli na kurtynie Pałacu Festiwalowego tak, żeby jej się nie dało otworzyć i festiwal nie został dokończony, festiwal nie wyświetlił filmu, a w dodatku film był w stosunku do tego, co się wtedy działo, już tak nie na czasie, że nie można sobie wyobrazić bardziej, bo był estetyzujący, z takim pewnym powiewem mistycznym, a tutaj był szturm taki ogromnie lewacki, zupełnie inna perspektywa. Filmy Godarda, które wtedy powstawały, były właśnie robione niechlujnie, bez poszanowania estetyki obowiązującej w kinie. Jednym słowem, Witek się znalazł w takiej próżni niezasłużonej, bo przecież jego dzieło do tej pory jest wśród najwęższej klasyki polskiego filmu, a jednak nie zdobył tego uznania, rozgłosu i nigdy już w swoich następnych filmach nie prześcignął tego pierwszego filmu. One były czasem troszkę podobne, tak jak Sekierezada, ale to nie już inny materiał literacki nie dał mu tych możliwości i to się po prostu okazało takim dziełem niepowtarzalnym. No ale też i przestroga dla innych. Jak coś ma defekty, to daje jeszcze szanse rozwojowe. A jak coś jest doskonałe, to co można zrobić później? Właściwie już nic.
0: Krzysztof Zanussi powiedział tutaj prawdę, że jak się zrobi arcydzieło na początku życia, to później to samego siebie trudno przeskoczyć i jest to rzeczywiście nieszczęście dla artysty. No cóż, takie życie. Posłuchajmy teraz zespołu Raz, Dwa, Trzy i zapowiadanego koncertu, który miał miejsce w Krakowie w 2004 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Agnieszka Olszewska i muzyka, muzyka różna, różnista. Czemuż to, ach, czemuż, mógł ktoś zapytać, te piosenki tyle lat istnieją, funkcjonują, wzruszają. A no temuż może, że raz na kilkadziesiąt lat pojawia się twórca, który poza tym, że umie zanotować czas, miejsce, temperaturę, wilgotność powietrza i oczu, jeszcze umie przewidzieć, że za kilka, kilkanaście, a i kilkadziesiąt lat będzie ten sam czas, to samo miejsce, ta sama wilgotność powietrza i oczu. Czemuż, ach czemuż, zapytałby drugi, jeśli jest tak pięknie i ładnie, nie bierze się do takiego koncertu jakichś młodych wykonawców, zwiewnych, radosnych. Tylko się ustawia. Tylko ustawia się w dość pobieżnym porządku jegomości płci zdecydowanie męskiej, z widocznym częstokroć na twarzy dorobkiem. Dobiera się do nich konferansjera estetycznie nieodbiegającego. Ano temuż to, ach temuż, że taki młody konferansjer, to on poniesiony swą inteligencją, do której jeszcze przyzwyczajony nie jest, mógłby na przykład sparafrazować tekst starej piosenki i skorzystać z nazwy jakże poetyckiej zespołu i zaprosić na ten koncert słowami raz, dwa, trzy, jaki piękny walczyk. A taki stary konferansjer, to on się pochyli, pokłoni autorowi, wykonawcom. Jeśli skorzysta z tej metafory, to raz, dwa, trzy, myślnik, można pięknie walczyć. Raz, dwa, trzy.

0: Na początku było słowo, może i tak było, ale też był pomysł na początku. Pomysł polegający na tym, żeby piosenki Agnieszki Osieckiej nagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. I niniejszym proszę na scenę dyrektora Trójki Radiowej, pana Witolda Laskowskiego, o uhonorowanie pomysłodawcy i zespołu.
1: Drodzy Państwo, Agnieszka Osiecka, zespół Raz, Dwa, Trzy, Polskie Radio i Radiowa Trójka. To są, najkrócej rzecz ujmując, imiona sukcesu, jednego z największych sukcesów fonograficznych na polskim rynku muzycznym w tym roku. Sukcesu, co niesłychanie ważne, jednocześnie komercyjnego i artystycznego, a to nie zawsze chodzi w parze. Ponad 35 tysięcy egzemplarzy sprzedanych płyt i to nie koniec, ta płyta w dalszym ciągu rozchodzi się fantastycznie. Wszystkim współautorom sukcesu życzę co najmniej diamentowej płyty. Ten krążek w imieniu wydawcy, w imieniu Polskiego Radia pragnę wręczyć panu Adamowi Nowakowi i taką samą płytę, tak samo oprawioną dostanie każdy z członków zespołu. Raz, dwa, trzy, panie Adamie.

instrumentach dętych różnego autoramentu Joszko Broda. Na instrumencie klawiszowym typu pianino elektryczne oraz akordeon Grzegorz Śmałek. Na organach typu Hammond Marcin Podpiszalski zagra gościnnie w tym utworze. Na kontrabasie oraz na gitarze basowej oraz udzielał głosu Mirek Kowalik. Na perkusji Jacek Olejarz. Na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro. Na gitarze elektrycznej Jarosław Treliński. Gościnny.

0: Buonanotte.
1: No cóż, nam się czas kończy. Życzę Państwu dobrego popołudnia, wieczoru w zasadzie już, dobrego tygodnia, a my się usłyszymy za tydzień w niedzielę. Dziękuję, że zechcieli Państwo posłuchać naszej audycji. Do usłyszenia. Jan Wichrowski.